0: Igor jest z wama. Frekvencija 92,8 MHz.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.